stenkasty, trudny w ugry, kwarię zamlęsle ten. Erfy partner im lat, wie alle lade meina, am fiskar ju efter.